Calata, Junkame. Calata, Bukuzkame. Calata, Shikiripap. Calata, Kuchumakik. Calata, Ahalpu. Calata, Ahalkara. Calata, Chanyabak. Calata, Chanyaholom. Calata, Shik.